0: Sácalo.
1: Oye, nene, acá estamos andando usted.
0: Sácalo, oreja.
1: Ya no voy a bailar, tan ahí, tan ahí.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, ne, ne, a ga tam onando te?